0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program, celebrating our mothers on this special day dedicated to mothers. We love, respect, and admire our mothers, and wish them happy and most memorable Mother's Day. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj specjalny program z okazji Dnia Matki z dedykacją i życzeniami, by miłość do nich, szacunek i wdzięczność za ich pracę i wychowanie dzieci na porządnych, wartościowych ludzi trwała nieprzerwanie na zawsze, pamiętając, że dała nam największy skarb, jakim jest życie. Usłyszymy piosenki i pieśni, które powstały w różnych latach w Polsce i za granicą, a śpiewają je czołowi wykonawcy reprezentujący kilka pokoleń. Na dzisiaj niedziela, 10 maja, imieniny Antoniego, Antonina, Izydora, Jana i Szymona. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią "Kiedy ranne wstają zorze", śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. A na wstępie programu chcemy oddać cześć naszej Matce Najświętszej pieśnią Nie opuszczaj nas w wykonaniu Lyra Singers.

wszystkim szczęśliwego, uroczego Dnia Matki i zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz, jak wiemy, znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne i tak sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. 398-0183. Sklep Steinmetz otwarty jest od poniedziałku do soboty włącznie, od godziny 9 rano do 6 wieczorem.

Kronika żałobna. 4 maja pożegnała się z tym światem świętej pamięci Marianna Rodman. Ukochana matka Witka Stalkopera i babcia była aktywnym członkiem Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury. Pomagała, dopóki jej sił starczyło, zyskując sobie przyjaźń i szacunek wielu ludzi. Była dobrą, prawą Polką, oddaną Bogu, rodzinie i sprawie polskiej. Pogrzeb świętej pamięci Marianny Rodman odbył się wczoraj z domu pogrzebowego Golubski Funeral Home przy ulicy Fullerton w Cleveland i z sanktuarium świętego Stanisława na cmentarz świętego Krzyża. Rodzinie i przyjaciołom świętej pamięci Marianny Rodman przesyłamy tą drogą wyrazy serdecznego współczucia. Cześć jej pamięci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Pani Zofia Żebrowska z rodziną przesyła życzenia wszystkim naszym matkom. Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta. I na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216 341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru, syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. W dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię, życząc miłego, uroczego Dnia Matki i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural Pierogi Retail Store i życzy smacznego.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

0: Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.
1: Wishing a happy and blessed Mother's Day to all the moms from everybody at your neighborhood Discount Drug Mart.

Dzień Matki. Dla najcudniejszej mamy na świecie, w dniu Twojego święta, córka i syn o Tobie pamięta. Życzy Tobie moc radości, uśmiech na Twej twarzy niech zagości, niech Twe troski pójdą w cień i radosny będzie każdy dzień. Niech Twe serce mocno bije i pamiętaj, mamo, stale, że Twe dzieci, choć Cię ranią, całym sercem Cię kochają. Żyć bez Ciebie nie umieją, bo Ty jesteś nam nadzieją na te trudne dni, w które wsparciem jesteś im. Za Twą miłość i oddanie dziś, mamuś, dziękujemy Ci.

pozdrowienia z podziękowaniem dla doktora Edmunda Sadowskiego, oddanego swoim pacjentom w potrzebie każdego dnia. Serdeczne dzięki, doktorze.

Dziękujemy Ci, Mamo, za Twoje serce, troskę i dobroć. Dziękujemy, że nas mądrze i z miłością wychowałaś. Za wszystkie Twoje trudy i starania składamy Ci dziś serdeczne podziękowania.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Mleka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego.

Piszą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet, jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.